są wysokie, zgrabne, higieniczne, zdrowe, ale za to dosyć chłodne, bo polodowcowe. Trzeba przyznać, atrakcyjne, zwłaszcza Szwedki młode.

to jest fakt. Dziewczęcy urok dzień i tak. I chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż, Są Francuzki, które ponoć słyną w świecie z mody. Zdobią twarze w makijaże i pachnące wody. Lecz jak czułbyś się nad ranem idąc do roboty, gdybyś nagle poczuł w nozdrzach zapach firmy Coty, albo zamiast boków boić w dalekiej Syberii, miałbyś całe swoje życie spędzić w perfumerii. Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt.

0: Ćwiczenia przed wielką defiladą wojskową. Nad Warszawą samoloty, w nocy przemarsz żołnierzy i przejazd sprzętu. Rolnik zaorał świeżo położony asfalt. Straty to 400 tysięcy złotych. Za chwilę też piłkarska ekstraklasa.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pierzchała. Pierwsza próba udana. Wojsko ćwiczy przed defiladą na Święto Wojska Polskiego. W południe nad Wisłą w Warszawie przeleciały samoloty, które wezmą udział w przyszłotygodniowym pokazie. Były śmigłowce bojowe, myśliwce F-16 i samoloty transportowe, a później zachwyceni obserwatorzy.
2: Rozpoznałeś wszystkie samoloty?
3: Nie.
2: A jakie rozpoznałeś?
3: F-16. Tylko tyle. Innych nie znam.
4: Jesteśmy zadowoleni, że udało się bez tłumów jeszcze zobaczyć. Czekamy teraz na 15.
2: Też będziecie?
4: Planujemy wejść, zobaczymy jak się uda. Byliśmy 2 lata temu. Było bardzo dużo ludzi. W tym roku zaplanujemy tak, żeby być wcześniej, zająć sobie dobre miejsce.
5: Powiem szczerze, pierwszy raz widziałem tego typu samoloty, helikoptery i tak dalej, więc no jestem pod wrażeniem.
0: Do jutra, do godziny 11:00 zamknięty został kilkunastokilometrowy odcinek Wisłostrady. To przelotowa trasa w Warszawie prowadząca z północy na południe. W nocy druga część próby, tym razem wojsk lądowych. 400 tysięcy złotych, tyle jak oszacował Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, wynoszą straty spowodowane przez rolnika, który zaorał nowy asfalt. Rolnik twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne i dlatego wczoraj przyjechał traktorem i pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Policjanci zatrzymali rolnika na gorącym uczynku. Władze Gliwic przekonują, że rolnik się myli i że droga w całości należy do miasta. Za niespełna kwadrans w Kielcach rozpocznie się ostatni dzisiejszy mecz 3. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Korona podejmie Legię, która może na razie pochwalić się kompletem zwycięstw. Szkoleniowiec wojskowych Marek Papszun przyznaje, że nie nastawia się na łatwy spacerek.
6: Spodziewamy się takiej twardej walki, bo patrząc na historycznie moje mecze, które moja drużyna rozgrywała w Kielcach, to były trudne mecze i z przeciwnikiem takim ultra zmotywowanym i tego się spodziewamy.
0: A w dzisiejszych wcześniejszych meczach Górnik wygrał z Radomiakiem 3-1, taki sam wynik i zwycięstwo Pogoni Szczecin w meczu z Motorem Lublin.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Nocą na termometrach od 10 do 14 stopni, nad ranem na północy możliwe mgły z widzialnością do 300 metrów. Jutro w dzień dużo słońca w całej Polsce. Na termometrach od 22 stopni na Suwalszczyźnie przez 26 w centrum do 31 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.
1: Konin FM.

0: słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
3: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
4: Kluczem wielinowym muzyczną falę wspomnień otwieramy i do słuchania zapraszamy.
5: Halinka
4: i Wojtuś.
5: Zapraszamy w każdą niedzielę po godzinie 10. Przypominamy, wysyłajcie do nas życzenia drogą pocztową. Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62 500 Konin, dopisek.
4: Muzyczna fala wspomnień. Reklama.
6: Serdecznie zapraszamy do wysłuchania transmisji mszy świętej z Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w Licheniu Starym.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami. Usiądźmy na chwilę. W imieniu braci księży Marianów, opiekunów Licheńskiego Sanktuarium bardzo serdecznie witamy wszystkich zgromadzonych w Licheńskiej Bazylice przed łaskami słynącym wizerunkiem Matki Bożej Licheńskiej. Witamy szczególnie pielgrzymów z Koła Przyjaciół Radia Maryja, z diecezji drohiczyńskiej, Sokoława Podlaskiego, z parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i okolic, również słuchaczy Radia Maryja z Łomży. Witamy serdecznie pielgrzymów z miejscowości Czemierniki, parafii świętego Stanisława Biskupa, męczennika z diecezji lubelskiej oraz pielgrzymów z Sanoka, z parafii Chrystusa Króla w Sanoku, parafianie wraz z księdzem Łukaszem. Witamy również także tych, którzy łączą się z nami przez połączenie internetowe, jak również tych, którzy słuchają transmisji mszy świętej tej niedzielnej przez radio Konin FM. Pragnę też zaprosić do przyjęcia takiego daru, szczególnie pielgrzymów, z okazji pielgrzymki, którą odbywacie do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, stan łaski uświęcającej, spowiedź sakramentalna może być przeżyta wcześniej, wyrzeczenie się grzechu i przywiązania do grzechu nawet powszedniego, przyjęcie Pana Jezusa w Komunii Świętej, modlitwa według intencji Ojca Świętego oraz jako warunek dodatkowy trzeba odmówić w Bazylice modlitwę Wierzę w Boga i Ojcze Nasz. Warto przyjąć taki piękny dar, dar łaski, odpustu zupełnego, który można ofiarować we własnej intencji albo za osobę zmarłą. Dzisiaj obchodzimy 19. niedzielę zwykłą. Mszę świętą sprawujemy w następujących intencjach. Według intencji pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców i parafian, intencja dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Hani z okazji drugich urodzin i dla Romualda z okazji imienin, o zdrowie, opiekę i Boże błogosławieństwo dla Terysy i Mirosława Sołtysiak oraz Wiesława Simon, za świętej pamięci Kazimierę i Stanisława Szyszyńskich oraz Katarzynę i Stanisława Siudów, za świętej pamięci Marcina Nowakowskiego, intencja pracowników domu zakonnego, za dusze w czyśćcu cierpiące oraz za świętej pamięci Wiesława Brzezińskiego. Ksiądz Łukasz, który przybywa wraz z pielgrzymami z Sanoka, mszę świętą ofiaruje: o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Urszuli i Violetty. A teraz powstańmy. Na początku tej Eucharystii, mszy świętej, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Panie, Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Panie, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem. Umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Siądźmy wysłuchać Słowo Boże.
1: Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Gdy Eliasz przyszedł do Bożej Góry Choreb, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Bóg rzekł: wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura, rozwalająca góry i druzgocąca skały, szła przed Panem. Ale Pana nie było w wichurze, a po wichurze trzęsienie ziemi. Pana nie było w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pana nie było w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu, kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. Oto Słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. Potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieustanny ból. Wolałbym bowiem sam być pod klątwą, odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, ten, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Oto słowo Boże.

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on odrzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi, krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym.

0: Kiedy przybywamy do sanktuarium maryjnego, do domu Matki, tutaj w Licheniu też, przenosimy w naszych sercach wiele intencji, wiele próśb, wiele podziękowań, wiele dziękczynienia. I Matka Boża chce się wstawiać za nami w tych naszych intencjach, które jej przedstawiamy. Ale jest taki jeden najważniejszy cud, który ona chce wyjednać, uprosić u swojego Syna. I nikt z nas, który tutaj przyjeżdża z otwartym sercem, nie jest wyłączony z tej modlitwy Matki Bożej. Nie każdy wyjedzie stąd uzdrowiony, nie każdy wyjedzie z otrzymaną zewnętrzną łaską, ale każdy, który będzie prosił o ten cud, zacznie go doświadczać. To jest cud przemiany serca. Nie tyle przemiany zdrowia, nie tyle przemiany może sytuacji finansowej, nie tyle przemiany sytuacji zewnętrznej, politycznej czy innej, ale cud przemiany mojego serca. I zobaczcie, dzisiejsza liturgia słowa mówi, pokazuje nam, daje światło na tą naszą rzeczywistość Boga, który chce przemieniać serce człowieka. Dzisiaj liturgia słowa, pierwsze, drugie czytanie Ewangelia, pokazuje nam, jak Bóg przez swoją miłość, przez prowadzenie człowieka przemienia jego serce. Dzisiaj trzy postacie widzimy w liturgii słowa: Eliasza, Pawła i Piotra. Ale w tej liturgii słowa jest też uwzględnione moje i twoje serce. To nie jest tylko historia Eliasza, Pawła, Piotra, ale także nasza historia. I liturgia słowa jest Słowo Boże, jest darem, który chce być światłem na nasze serce, żebyśmy w tym Słowie się odnaleźli. W pierwszym czytaniu widzimy postać Eliasza, proroka, którego Bóg prowadzi na górę Choreb. Parę dni wcześniej Eliasz, który był prorokiem Pana, z gorliwości o chwałę Boga wycina w pień 450 fałszywych proroków Baala. I kiedy królowa, żona króla Achaba, Jezebel, się o tym dowiaduje, postanawia zemstę na Eliaszu, że go zabije po prostu, że zakończy jego życie za to, co uczynił. I zobaczcie, z jednej strony prorok, który walczy mieczem o chwałę Pana, kiedy słyszy słowo kobiety, się wystraszył, ucieka, wpada w depresję, w lęk, i Bóg go prowadzi na górę, gdzie przed nim się objawia. Z Księgi Królewskiej pierwszej słyszymy opis objawienia Boga. Najpierw była wichura, potem trzęsienie ziemi, potem ogień. Ale w tym wszystkim nie było Pana. Pan był wtedy, kiedy nadszedł łagodny szmer. Zobaczcie, Bóg przychodzi do serca Eliasza, nie w burzy, nie w ogniu, nie w trzęsieniu ziemi, ale w łagodnym powiewie wiatru. Bóg objawia mu swoją miłość. Miłość łagodną, czułą, delikatną. I zobaczcie, to nie trzęsienie ziemi, nie ogień, nie wichura przemienia serce Eliasza, ale to, co daje mu pokój, łagodność, delikatność, to miłość Boga, objawiona w łagodnym szmerze. Zobaczcie, drugie czytanie pokazuje nam świętego Pawła, coś niesamowitego. Święty Paweł, który mówi: w swoim sercu odczuwam wielki smutek i nieustanny ból, pokazuje swoje serce. Serce człowieka przemienionego przez miłość Boga, przez doświadczenie miłości Jezusa Chrystusa. Paweł, wcześniej Szaweł, który zionął nienawiścią wobec wyznawców Jezusa Chrystusa, zamykał, więził, skazywał. I kiedy został dotknięty przez miłość Jezusa Chrystusa w drodze do Damaszku, to jego serce jest przemienione. I on teraz sam cierpi, bo jego bracia, Izraelici, odrzucili Jezusa Chrystusa. On ma doświadczenie, co to znaczy odrzucać, prześladować, nienawidzić Jezusa Chrystusa. To jest piekło w życiu człowieka. Odrzucić Jezusa Chrystusa to skazywać siebie na piekło. I zobaczcie, to jego serce, z tego, który nienawidził Chrystusa, nienawidził wyznawców Chrystusa, Bóg tak przemienił, że on cierpi z powodu tych wszystkich, którzy odrzucają Chrystusa. Mówi, abym pragnął być odrzucony za nich, aby oni uwierzyli w Jezusa Chrystusa, w Jego miłość. Zobaczcie, co Bóg niesamowitego dokonał w jego sercu. Z prześladowcy, wroga, tego, który zionął nienawiścią wobec Chrystusa i Jego uczniów, staje się tym, który chce zdobyć cały świat dla Jezusa Chrystusa, aby każdy poznał miłość Jezusa Chrystusa. Ewangelii trzecia postać, Piotra. W dzisiejszej Ewangelii widzimy pewien etap jego historii przemiany serca. Kiedy widzi Jezusa Chrystusa kroczącego po falach, po wodach śmierci, woła: Panie, jeżeli to Ty, przywołaj mnie do siebie. Kiedy idzie do Jezusa, wystraszył się wichru, wystraszył się burzy i zaczyna tonąć. Ale w tym doświadczeniu strachu, lęku, doświadczenia śmierci zaczyna wołać: Panie, ratuj. Była potem druga noc. Noc, kiedy Jezus Chrystus znowu idzie po falach śmierci, kiedy wchodzi w swoją mękę, w swoją śmierć. Na dworze arcykapłana, kiedy kobieta poznaje go i mówi: Ty byłeś z tym człowiekiem. I zobaczcie, tym razem nie wystraszył się burzy, nie wystraszył się wiatru, ale znowu, podobnie jak Eliasz, wystraszył się słów kobiety: I Ty byłeś z nim. I co robi? Ze strachu zaczyna się wypierać Jezusa Chrystusa. Nie znam tego człowieka, nie wiem, o czym mówisz. Kiedy zajrzała mu znowu śmierć, wyparł się Jezusa Chrystusa. Wyparł się tego, którego umiłował. Ale miał już doświadczenie, że kiedy zawołał do Jezusa tamtej nocy: Jezu, ratuj, Jezus go uratował. I co robi tej drugiej nocy? Gorzko zapłakał. Zapłakał nad swoim grzechem. I po tej nocy przychodzi ranek zmartwychwstania, kiedy nad Jeziorem Galilejskim ukazuje się mu Jezus i pyta go o jedną najważniejszą rzecz. Po swoim zmartwychwstaniu pyta go: Piotrze, czy mnie miłujesz? Piotrze, czy mnie miłujesz? Zobaczcie, przemiana serca Piotra. Z człowieka bohatera, który chce być wielkim bohaterem, który jest gotowy oddać życie za Jezusa Chrystusa, kiedy przechodzi przez doświadczenie swojego lęku, swojego ograniczenia, swojego strachu, swojego, można powiedzieć, wystraszenia się śmiercią, kiedy doświadcza, że Chrystus ma moc go z tego wyciągnąć, odpowiada: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. Trzy różne postacie, ale jedna miłość Boga do człowieka. Miłość Boga, która objawia to serce Boga w łagodnym powiewie, w miłości. I miłość Boga, która chce przemienić moje serce. W jakiej sytuacji jest moje serce? Czego się boję? Czym jestem sparaliżowany? Co mnie zniewala w moim życiu? I zobaczcie, odpowiedzią na to jest miłość Boga do Ciebie, miłość Jezusa Chrystusa, w którym Bóg objawia swoją miłość do człowieka. I Bóg chce przemienić także moje serce. Panie, ratuj. Panie, ratuj. I pyta tak jak Piotra: czy mnie miłujesz? Teraz wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków: wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
1: Zgromadzeni przez Jezusa Chrystusa i wsłuchani w Słowo Boże, módlmy się, prosząc o dobra potrzebne dla ludzi, by mogli spotkać się z Bogiem. Prośmy, aby Kościół, sprawując sakramenty, uobecniał wszędzie dzieło zbawienia człowieka i prowadził go do spotkania z Bogiem. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Prośmy, aby chrześcijanie na modlitwie szukali ukojenia i w ciszy serca odnaleźli łączność z Bogiem. Ciebie prosimy.
0: Słuchaj nas, Panie.
1: Prośmy, aby ludzie młodzi umieli odnajdywać równowagę duchową przez rozważanie Bożego Słowa, modlitwę, wyciszenie. Ciebie prosimy.
0: Słuchaj nas, Panie.
1: Prośmy, aby nieszczęśliwi, cierpiący i prześladowani nie zwątpili w bliskość Chrystusa i Jego pomoc. Ciebie prosimy.
0: Słuchaj nas, Panie.
1: Prośmy, aby zmarli spotkali Boga w chwale nieba, ocaleni mocą zbawczej męki i zmartwychwstania Chrystusa. Ciebie prosimy.
0: Słuchaj nas, Panie.
1: Prośmy, abyśmy sami umocnieni Eucharystią i Bożym Słowem z odwagą pokonywali trudności życia, by dojść do Chrystusa, który ratuje nas i obdarza zbawieniem. Ciebie prosimy.
0: Słuchaj nas, Panie.
1: Panie nasz Boże, który objawiłeś ludziom swoją obecność wśród świata i swoją miłość podtrzymującą nas w istnieniu, sprawa, by ta wspólna modlitwa została wysłuchana i przyniosła Twą pomoc wszystkim, którzy oczekują Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, których sam udzieliłeś swojemu Kościołowi i swoją mocą przemień je w sakrament niosący zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to cudownie sprawił, że przez wielkanocne misterium zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci i wezwani do chwały. Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem odkupionym i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże, który nas wezwałeś z ciemności do Twojego przedziwnego światła. Dlatego z aniołami, archaniołami, z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą. I zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia.

0: braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
1: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
2: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
1: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunię Świętą będziemy udzielać wzdłuż nawy głównej i tutaj u stopni ołtarza.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech przyjęcie Twego sakramentu zapewni nam zbawienie i utwierdzi nas w świetle Twojej prawdy. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Usiądźmy wysłuchać kilku ogłoszeń. Dzisiaj na mszy świętej o godzinie 12 będziemy modlić się z osobami związanymi z naszym ośrodkiem wsparcia płodności na Protechnologia oraz wszystkimi, którzy swoją modlitwą pragną wspierać małżeństwa starające się o dar potomstwa. Po mszy świętej spotkanie w kaplicy świętego ojca Stanisława Papczyńskiego. Dzisiaj także w ramach festiwalu organowego Bazylika Sonans o godzinie 14 wystąpi Tomasz Adam Nowak, a w ramach letnich koncertów przy fontannie o godzinie 15.15 zespół MOVE. Dzisiaj również w Centrum Pomocy Rodzinie od godziny 14 do 18 będzie dyżurował ksiądz Damian Kalemba, Marianin, udzielając informacji z zakresu prawa na temat procedur w kościelnych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Osoby zainteresowane zapraszamy. Dzisiaj po mszy świętej o godzinie 16 modlitwa uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem w ramach spotkań rodzin z Jezusem. W piątek mszą świętą połączoną z pierwszymi nieszporami sprawowanymi przy ołtarzu koronacyjnym w starej części sanktuarium o godzinie 17 rozpoczniemy przeżywanie uroczystości odpustowej ku czci wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Mszy świętej będzie przewodniczył ksiądz Eugeniusz Zarzeczny, Marianin, prowincjał. Tego dnia również po mszy świętej o godzinie 19 sprawowanej w Bazylice odbędzie się koncert pieśni maryjnych Tota Pulchra w wykonaniu pani Barbary Kaczor, naszej organistki. Po koncercie o godzinie 20.30 na placu przed Bazyliką zostanie wystawione Misterium o życiu Matki Bożej pod tytułem A na imię jej było Maryja. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie w imieniu aktorów, amatorów przygotowujących Misterium pod kierunkiem księdza Adama Stankiewicza, wicekustosza sanktuarium. Tego dnia nie będzie modlitwy apelowej. W samą uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny głównej mszy świętej o godzinie 12 będzie przewodniczył biskup Krzysztof Nikiel z Rzymu. Po mszy procesja wokół placu przed Bazyliką. Świętowanie uroczystości zakończymy drugimi nieszporami po mszy świętej o godzinie 18. Przyszła niedziela to w naszym sanktuarium dzień modlitwy rodziców o nawrócenie dzieci. Również przyszłą niedzielę, jak co roku, w niedzielę po uroczystości wniebowzięcia, o godzinie 15 sprzed kościoła świętej Doroty wyruszy piesza pielgrzymka do lasu Grąblińskiego, gdzie przy kaplicy Sosny o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta. Po mszy świętej pieszo wrócimy do Lichenia. W biurze pielgrzyma w punkcie widokowym oraz w punktach handlowych można nabyć specjalnie zaprojektowany i wykonany na ten rok krzyżyk z wizerunkiem Chrystusa i hasłem tego roku. Taki krzyżyk z hasłem Uczniowie Misjonarze. Ten krzyżyk jest zachętą do kontemplacji tajemnicy zbawienia. Może być również świetnym prezentem dla bliskich, a przez to okazją do bycia misjonarzem Chrystusa. Po zakończeniu mszy świętej istnieje możliwość obejścia ołtarza z łaskami słynącym wizerunkiem Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski. Można to uczynić idąc od lewej strony ołtarza, tutaj wzdłuż oznaczonej trasy, pewną jej część. Można, o ile pozwalają na to warunki, stan zdrowia, przejść na kolanach. Ten znak naszej czci dla Matki Bożej możemy złączyć z intencją, z którą pielgrzymujemy do sanktuarium. Podziękowania i prośby, z jakimi przybywacie do sanktuarium, można zgłaszać w kancelarii dla pielgrzymów, która znajduje się w dolnej części bazyliki pod schodami głównymi. te podziękowania i prośby polecamy Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej Licheńskiej, modląc się codziennie w czasie mszy świętej o 7:30 i 12:00. Jeszcze jedno ogłoszenie: w czasie całego dnia, od rana do wieczora, w bocznej kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa po mojej lewej stronie jest wystawiony Najświętszy Sakrament. Zachęcam, aby w ciągu dnia znaleźć może chociaż parę minut na taką osobistą, indywidualną adorację, a o godzinie 15:00 zapraszamy na wspólnie odmawianą koronkę tutaj w głównej bazylice. Powstańmy, jeśli macie jakieś dewocjonalia, krzyżyki, medaliki, różańce, pobłogosławię. Módlmy się. Wszechmogący Boże, źródło i dawco wszelkiego błogosławieństwa, pobłogosław dewocjonalia i wszystkich, którzy ustami, sercem modlić się będą, korzystając z tych znaków wiary. Niech trwają w prawdziwej pobożności i dostąpią łaski, aby u kresu swego życia mogli stanąć przed Twoim obliczem razem z Najświętszą Maryją Panną. Przez Chrystusa Pana naszego. Jeszcze jedno ogłoszenie. W ramach dzisiaj mamy Dzień Honorowego Krwiodawca. Honorowego krwiodawstwa w naszym sanktuarium w godzinach od 8:30 do 12:00 trwa akcja poboru krwi honorowych krwiodawców, jak również tych, którzy chcieliby podzielić się tym bezcennym darem. Zapraszamy do sali całunu turyńskiego w dolnej części bazyliki. Pani Sylwia Pokrywczyńska-Bajdar, prezes Klubu Młodzieżowego Honorowych Krwiodawców Krwi w Kole, opowie o idei honorowego krwiodawca oraz zachęci wiernych do włączenia się w akcję oddawania krwi organizowaną w tym dniu w sali całunu turyńskiego. Na dzisiejszy dzień, tę piękną niedzielę, wasz pobyt w sanktuarium i dalsze wasze życie, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.

która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz. Wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam o Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święci

0: Brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: Rozpędzona taksówka niemal spadła z mostu we Wrocławiu. Iran stawia Amerykanom warunki, chodzi o pełne otwarcie cieśniny Ormus. Iga Świątek melduje się w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Kanadzie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pierzchała. Taksówka we Wrocławiu o poranku prawie przebiła bariery mostu i wpadła do rzeki. O dużym szczęściu może mówić kierowca taksówki i jego pasażerowie, którym nic się nie stało. Taksówka po 5 rano prawdopodobnie z powodu zbyt dużej prędkości zjechała z ulicy na chodnik na moście Sikorskiego i wybiła bariery oddzielające od rzeki, przewróciła się na bok i zatrzymała pół metra od przepaści. Miejsce zabezpieczali ratownicy wodni i strażacy. Służby będą teraz wyjaśniać przyczyny tego wypadku. Iran uzależnia pełne otwarcie cieśniny Ormus od spełnienia przez USA szeregu warunków. To m.in. zakończenie amerykańskiej blokady irańskich portów. Domaga się też wycofania sił USA z regionu i wypłaty odszkodowań wojennych. Amerykanie na razie milczą. Cieśnina Ormus jest jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej i gazu na świecie. Od wybuchu wojny ruch statków jest tam znacznie ograniczony, a to powoduje wzrost cen paliw. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA w Toronto. Wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk. Polka zrewanżowała się za ostatnią porażkę w Paryżu na French Open, a to spotkanie śledził Błażej Kulesza.
2: Kibice jakiś sama Świątek na zwycięstwo w gemie przy własnym serwisie musieli czekać aż do początku drugiego seta. Pierwsza partia układała się po myśli Ukrainki. Błędy i tylko jeden wygrany punkt przy własnym serwisie Raszynianki sprawiły, że Polka postanowiła zejść na przerwę między setami, ale po niej wróciła na kort zupełnie odmieniona. Dostałam taktyczne wskazówki, które były dla mnie oparciem i jestem za to wdzięczna. Czasem nawet wydaje ci się, że grasz dobrze, ale to spojrzenie z zupełnie innej perspektywy potrafi być pomocne. Mówiła tuż po spotkaniu wyraźnie zadowolona Świątek, która kolejne gemy wygrywała nawet przy breakpointach dla rywalki. To prawdopodobnie najlepszy mecz w sezonie, dlatego jestem szczęśliwa. Co ciekawe, Polka w Toronto nigdy nie doszła wyżej, aniżeli do czwartej rundy. Teraz jest w ćwierćfinale.
0: Następną rywalką Polki będzie Rosjanka Diana Schneider, która w 1/8 finału pokonała Amerykankę Jessica Pegulę.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Najcieplej dzisiaj do 31 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej, w centrum 26, a najchłodniej w rejonie Helu 22 stopnie. W całej Polsce przez cały dzień dzisiaj będzie słonecznie.

0: brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
3: A czemu się ubierasz?
2: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
3: A dzieci?
2: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
3: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
2: I duży parking.
3: To idealne miejsce.
2: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
4: Dom seniora przy Chopina 16A w Koninie w budynku Belweder to miejsce, w którym każdy senior czuje się bezpiecznie i zaopiekowany. Pomoc w codziennych czynnościach, pyszne posiłki dopasowane do potrzeb, troska o higienę, a także zajęcia, które rozweseleją każdy dzień. Opiekę sprawuje wykwalifikowany, serdeczny personel. Informacje: telefon 794 904 902 i 794 205 551. Zapraszamy!
5: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklama.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Próba generalna wojskowej defilady. Wielkie ćwiczenia w Warszawie zakończone. Samochód kierowany przez 6-latka uderzył w kobietę na przejściu. Od jutra większy obszar płatnego parkowania w Krakowie. Uprzedzamy mieszkańców i turystów, żeby nie płacić mandatu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pieszkała. Armia jest przygotowana do defilady, która odbędzie się w przyszłą sobotę, zameldował szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła podczas dzisiejszej próby generalnej. Ma to być największy pokaz z okazji Święta Wojska Polskiego, m.in. z udziałem nowych myśliwców F-35 w polskich barwach. Oto wczorajszego południa w Warszawie trwają ćwiczenia. Wczoraj nad Wisłą przeleciały samoloty i śmigłowce. Z kolei w nocy i nad ranem przejechał ciężki sprzęt oraz odbył się przemarsz żołnierzy Błażej Kulesza.
2: Tuż na wysokości parku Fontan buduje się scena i trybuna, na której pojawią się najważniejsi politycy. Po raz pierwszy także tu zostaną wręczone nominacje generalskie. Próby do defilady trwają od sobotniego południa. To wtedy nad Warszawę przyleciały m.in. śmigłowce Apache, samoloty F-16 czy F-35. Ci, którzy na tę próbę się wybrali, mogli w spokoju zrobić zdjęcia.
3: Po to, żeby 15 nie przychodzić tłumy, to dzisiaj przyszliśmy. Byłam rok temu, było strasznie gorąco, bardzo dużo ludzi, nie było nic widać, więc skorzystaliśmy z tej okazji, żeby zobaczyć próby.
2: Mimo, że przygotowania trwają już od tygodni, to dopiero dziś zgrupowania pojazdów oraz pododdziałów pieszych mogły wreszcie przejść i przejechać Wisłostradą.
4: Chcieliśmy zobaczyć, jak teraz jest nasze Wojsko Polskie doposażone z hajmarsami.
2: Ostatnia próba generalna odbędzie się na morzu we wtorek. Wówczas będzie ćwiczyć marynarka wojenna.
0: Ponad 200 gości hotelu w Olsztynie noce spędziło gdzie indziej. Wczoraj byli ewakuowani, potem jak podczas prac budowlanych uszkodziła się zewnętrzna ściana budynku. Nadzór budowlany zdecydował o zamknięciu obiektu do jutra, wtedy ma zapaść decyzja, co dalej. Samochód kierowany przez 6-latka uderzył w kobietę, to już wydarzenia ze Stanów Zjednoczonych. Jak relacjonują tamtejsze media, dzieci w wieku 6 i 4 lat znalazły kluczyki do samochodu, gdy ich rodzice spali, po czym wyszły z domu i wsiadły do auta. Samochód ruszył, najpierw otarł się o inny pojazd, następnie chłopiec stracił panowanie nad kierownicą i wjechał w pieszą, przechodzącą przez jezdnię. Kobieta trafiła do szpitala, ma rozległe obrażenia. To może być zaskoczenie, dla mieszkańców Krakowa pewnie mniejsze, ale dla turystów już raczej tak, dlatego uprzedzamy. Od jutra zwiększy się obszar płatnego parkowania w stolicy Małopolski. Nowe fragmenty strefy obejmą okolice Ronda Matecznego, Cmentarza Podgórskiego oraz Błoń.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Niedziela rozpoczyna się słonecznie, no i będzie też dzisiaj, poza tym, że dużo słońca, dużo na termometrze. Nie będą to jakieś rekordowe upały, ale okolice 28 stopni możemy dzisiaj zobaczyć na terenie wschodniej Wielkopolski, do tego też dużo słońca. Jutro rosną szanse na pojawienie się opadów deszczu oraz burz i chwilowe ochłodzenie.
1: Muzyczne

0: kolejna piosenka o miłości.
1: Tak. Ja już to zaraz przeczytam. Pytałam Wojtusia, czy mogę przeczytać, bo tak bardzo mi pasuje do tej piosenki, którą wykonywała Alicja Majewska. Czy mogę?
0: Oczywiście.
1: Być może trzeba będzie zrobić rachunek sumienia, kochać, szanować, zrozumieć, by pozostawić po sobie miłe wspomnienia w życiu codziennym. Właśnie tego nam brak. Zacznijmy od siebie, by móc zmieniać świat. Brawo, Miwi.
0: Brawo, Halinka. Witamy po godzinie 10. Halinka Walusiak
1: i Wojciech Maciejewski będzie mnie realizował.
0: Halinka Walusiak z wierszami.
1: No ja codziennie piszę.
0: Coś tam cały czas produkujesz.
1: Tak. Noce bezsenne wypełniam.
0: Wypełniasz pisaniem wierszyków.
1: Takie swoje myśli.
0: Przelewasz na papier, o, tak powiedzmy. Witamy jak co niedzielę od 10 do 12 program, który nazywa się...
1: Muzyczna fala wspomnień.
0: Do godziny 12 jesteśmy, do godziny 12 pozdrawiamy i na te pozdrowienia czekamy, jak się kontaktować to za chwilę. Ale teraz oczywiście czas na kartkę z kalendarza. Już dzisiaj mamy 9 dzień sierpnia, drugi miesiąc wakacji, patrz jak szybko mija.
1: Strasznie.
0: Zaraz koniec wakacji i uczniowie z radością będą wracać do szkoły.
1: Tak.
0: Wyczułaś ironię?
1: W mundurkach,
0: sam
1: białe
0: pamiętam.
1: Kołnierzyki.
0: Sam pamiętam, jak w dawnych latach do szkoły z taką radością wracałem we wrześniu, że szok.
1: A no, zakończyłeś poprzedni rok pozytywnie, a jak poprawka, to no nie wiem, czy byś...
0: No wiesz, jak ktoś na przykład, nie wiem, lubiał program 5. klasy, czy tam 7. klasy, aha, i chciał sobie poprawić, no to...

0: melodia na pewno Państwu przypomina polskie słowa. To były piękne dni, którą śpiewała, ja też prezentowałam, Alina Kunicka.
1: A tym razem to była Dalida, tak?
0: Tak.
1: Dobrze powiedziałem?
0: Dobrze. Bardzo dobrze.
1: To teraz powiem jeszcze, jak się kontaktować z nami. Otóż można dzwonić do studia 511 115 104. Taki jest numer telefonu. Można oczywiście pisać, a nawet trzeba, SMS-y do nas. Numer 7168. 7168. Konin FM na początku. W treści tego SMS-a, który to kosztuje złoty 23. Pisać można też wiadomości do nas na naszego Messengera. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Pamiętajcie też o mailu, adres fala@konin.fm i o kartkach pocztowych. Adres Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62 500 Konin. Dopisek?
0: Muzyczna fala wspomnień.
1: I jeszcze tak w

0: kwestiach porządkowych, to warto pamiętać, że do godziny 12 przyjmujemy tylko życzenia. Muzyczne dedykacje te do realizacji przyjmujemy od godziny 12.
1: Denis Rusos teraz zaśpiewa i zespół 2 plus 1.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Reklama.
4: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
5: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
6: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
7: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 1785.
8: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/. Orlen. Z energią na week.

0: Halinka, grałaś kiedyś w Ringo?
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie wiem, co to w ogóle.
0: Nie grałaś nigdy w Ringo?
1: To takie
0: kółkiem się rzucało takim Ringo.
1: To nie.
0: Pamiętam, że w to grałem zawsze w podstawówce już po radzie pedagogicznej, gdy tak mniejsza ilość uczniów się pojawiła
1: jak,
0: w szkole.
1: Gdzie tym kółkiem?
0: No w klasie se graliśmy. Ci, co do szkoły jeszcze chodzili, to sobie
1: duże
0: tak...
1: to kółko?
0: Takie małe, okrągłe.
1: Och, to nie.
0: I rzucaliśmy, tam trzeba było na rękę czy coś tam trafić.
1: No wiesz, to pierwsze sobie...
0: Nie grałaś nigdy w Ringo? To cię muszę zabrać gdzieś teraz na jakiś turniej. Popatrzysz albo zagrasz, będziesz mogła se wybrać. Co będziesz wolała, popatrzeć czy pograć?
1: Popatrzeć,
0: dobra, no to się gdzieś wybierzemy, Halinka. Życzenia, do nich już przechodzimy, od Henryka. Pięknie witam i pozdrawiam serdecznie. Moc serdecznych pozdrowień dla Anny i Stanisława Ciśników, prowadzących i słuchaczy. Takie pozdrowienia przesyła Marta.
1: Pozdrowienia dla Basi Łuczak, dla Halinki Staszkowiak, Grzesia Głośniaka plus Małgosia, Jana Sebastiana Bacha, tak, Wiesława Kosa i rodzinki Walczaków ze Starego Miasta. Halina Frąco-Kowiak, Oj czekam, ja czekam, z zespołem ABC z 1969 roku. Znana mi również pod pseudonimem Sonia. I Henryk Fabian, napiszę do ciebie z dalekiej podróży.

0: Dokładnie 10:30.
1: Och, no właśnie tak się zamyśliłam.
0: Gdzie to odpłynęłaś myślami? Gdzie byłaś?
1: No napiszę,
0: przyznaj się.
1: Napiszę do ciebie na pewno.
0: Na poczcie byłaś, jak piszesz list, to...
1: Muszę
0: to teraz by się przydali skaldowie, ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie.
1: Bo listonosz jedzie.
0: Ale będzie kto inny.
1: Listonoszka.
0: Albo listonoszka, no różnie, wiesz, to jest zawód, który wykonują i kobiety, i mężczyźni.
1: Tak, już wszystkie zawody wykonują kobiety.
0: No tak, no. Tak, teraz i mężczyźni w drugą stronę też, no. Lata temu, czy ktoś słyszał na przykład, nie wiem, o przedszkolance, żeby była facetem? A
1: no,
0: dzisiaj to jest coś...
1: No i bardzo dobrze.
0: Standardowego.
1: Chodź,
0: równouprawnienie. Życzenia. Mhm. Od Iwony pozdrawiamy. Od Iwony i Wojtka ze Ślesina pozdrawiamy serdecznie nasze radio, życzymy miłej, spokojnej niedzieli. Od Zosi witam i pozdrawiam serdecznie też, życzę wszystkim słuchaczom milutkiej niedzieli.
1: Pozdrowienia również dla Mirki Brzezińskiej z Wyszyńskiego 19, dla pani Ślesińskiej, której spodobała się piosenka, ale ja jej nie posiadam. Karsy, rodzinka Operacz, potażniki Kałużnych. No to na tyle serduszko i teraz będzie Janusz Gniatkowski i Natasza Zylska, kobieta-mężczyzna oraz Jerzy Połomski, kodeks

0: Ojojojo,
1: a się rozpłynęłaś.
0: Wojtusiu, ja po prostu przeżywam. Analizuję słowa, jakie mądre, jakie docierają. Tutaj, wiesz, do szufladki u góry.
1: No. Tej otwartej.
0: Tak.
1: Dobrze, to ja teraz przekazuję życzenia. Witam serdecznie prowadzących oraz słuchaczy tej pięknej niedzielnej audycji. Takie życzenia przekazuje Beata, życząc miłego dzionka i przesyła też pozdrowienia. Dzień dobry, kochani, to Dreni. Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i prowadzących. Życzę pięknej niedzieli, ściskam i przesyłam buziaki.
0: Helena Majdaniec, jutro będzie dobry dzień. No i oczywiście Mirej Mathieu.

0: tyle do powiedzenia. Oj, oj, oj, oj, oj.
1: A co to by było, abyśmy się tak z 2 tygodnie nie widzieli?
0: Oj, to nie wiem. To już sobie
1: dnia by brakło. Dnia by brakło wtedy.
0: Wojtusiu.
1: Życzenia już, już. Bo poczekaj, muszę sobie tutaj przestawić. Od Danuty wszystkiego dobrego dla prowadzących i słuchaczy Radia Konin FM. Udanego dnia i słońca na cały tydzień. Dzień dobry, witam i pozdrawiam. Życzę miłej niedzieli, całego tygodnia. To od Teresy.
0: Pozdrowienia również dla Andrzeja Mikołajczaka i Danieli. Mirki Wojtaszak z Koła, oczywiście. No, Aluni z Laskówca i Halinki Augustynia. To dwa nagrania. Tak, teraz będzie... teraz będzie Rena Rolska za Ostatnich Rubi 5 oraz Tino Rossi.

0: się pochwaliłam, drodzy moi państwo, że mam nawet kino Rossi analogowe. 4 płyty.
1: Policzyłaś wszystko.
0: Tak, i jeszcze w bardzo dobrym stanie. Nie wiem, czemu wcześniej nie chciałam tego słuchać.
1: Ale teraz już wróciło wszystko do normy, słuchasz. Zbliża się 11:00, nasi radiosłuchacze, informacja dla was, 9 minut do 11:00 zostało. Życzenia. Słonecznej niedzieli dla prowadzących słuchaczy i słuchaczek życzę. To od Jacka. Niedzielne pozdrowienia dla całego Lichnowa, szczególnie dla chłopaków z kantorka, Jurka, Krzycha i Tomka, którzy znaleźli lampę z dżinem i w kantorku próbują go wywołać. To, tak sobie wyobrażam, jak to wygląda, no ale jakby już ten dżin tam się pojawił, to jakiś taki latający dywan i zapraszamy.
0: Oni naprawdę są niesamowici. Zespół Truba Duży.
1: A jeszcze tam ten kod Judasz, czy kod Szatan, jak on miał? Kod Judasz, tak, kod Judasz.
0: Tam się dzieje, to mówić.
1: Tam to można by telenowelę napisać.
0: No. Teraz tajemnica pamiętnika, zaśpiewają Truba Duży. Balada o baladzie zaśpiewa Rodowicz. Tak? Czy trzy, czy jedno?
1: I jeszcze jeden utwór?
0: I Zdzisławy Sośnickiej, będzie co ma być.

0: Szef sztabu generalnego o defiladzie będzie największa. Jesteśmy gotowi. Pożar w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu możliwe, że od zapalniczki pacjenta. Za chwilę też zaproszenie do lasu na grzyby.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pierzchała. Wojsko przygotowuje się do defilady na święto 15 sierpnia. Dziś rano na Wisłostradzie w Warszawie odbyła się próba generalna. Przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy i przejechało ponad 300 różnych pojazdów. Szef sztabu generalnego, generał Wiesław Kukuła, zachęca do wzięcia udziału w tym święcie i przypomina, że wojsko nie porzuci wtedy swoich codziennych zajęć.
2: Kolejne 10 tysięcy żołnierzy 15 sierpnia będzie zaangażowanych jak co dzień w ochronę polskiego nieba, wschodnia zorza, również w dalszym ciągu operacja bezpieczne Podlasie. Wojsko Polskie, pomimo tego świątecznego, wyjątkowego dnia, również ten dzień spędzi jak normalny dzień na służbie, dbając o bezpieczeństwo Polski i jej obywateli.
0: Defilada odbędzie się nie tylko w Warszawie. W Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie można obserwować paradę 20 okrętów marynarki wojennej. Nocna ewakuacja oddziału szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Jeden pacjent został poszkodowany, ma oparzenia, głównie nóg. Strażacy nad ranem dostali automatyczne powiadomienie o pożarze na terenie kędzierzyńskiego szpitala. Kiedy dojechali, na miejscu paliło się łóżko. Jeden z oddziałów z 8 pacjentami został ewakuowany. Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że za pożar odpowiada zapalniczka znaleziona przez strażaków na spalonym łóżku. W lasach już pojawiają się pierwsze podgrzybki, koźlarze i kanie. Letni sezon grzybowy należy jednak przede wszystkim do kurek. Tych nie brakuje w wielkopolskich lasach, skąd właśnie za chwilę u nas raport. Najlepiej tych żółtych pieprzników jadalnych szukać między sosnami, mówi grzyboznawczyni z sanepidu Mariola Mazur-Zielińska podczas grzybobrania z Adamem Kaźmierczakiem.
3: Jakimi zmysłami się kierować, szukając grzybów? Tylko i wyłącznie zmysłem wzroku?
4: Myślę, że wszystkimi. Wzrok przede wszystkim, ale też zapach. Jedne pachną tak charakterystycznie grzybowo, inne potrafią pachnieć migdałami. Najmniej wykorzystujemy słuch, ale myślę, że on też się przydaje, jak słyszymy, że gdzieś tam z oddali grzybiarz krzyczy do swojej małżonki, że tutaj są kurki.
0: Aby mieć pewność, że zebrane kurki nie są przypadkiem trującymi lisówkami pomarańczowymi, warto odwiedzić oddziały sanepidu, gdzie pracownicy weryfikują za darmo zbiory.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Jeśli ktoś czeka na deszcz, który mógłby spowodować wysyp grzybów w naszym subregionie, no to jeszcze musi poczekać. Jutro zapowiadane są burze, ale to tak naprawdę kropla w przysłowiowym morzu potrzeb, jeśli mówimy o opadach. Nadchodzący tydzień jest znowu z przewagą wyżowej pogody. Od wtorku, środy zwłaszcza, to bezchmurne niebo w naszym subregionie i pod koniec tygodnia znowu rosną szanse na temperaturę powyżej plus 30 stopni. Teraz subregion koniński to plus 23 na barometrze, 1022 hektopaskale.
1: Muzyczne

0: A ja sobie inaczej zaśpiewałam.
1: Halena. Widzisz, z takim amerykańskim akcentem było. Halena. Witamy po 11:09 minut po pełnej godzinie. Druga godzina programu?
0: Muzyczna fala wspomnień.
1: Rozpoczęta jesteśmy, zapraszamy i przypominam, jak się kontaktować. Telefon do studia 511 115.

0: No i podczas tego długiego weekendu w niedzielę jesteśmy. Jeżeli chcecie za tydzień w niedzielę kogoś pozdrowić, kartkę wysłać trzeba do Halinki. Adres: Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62 500 Konin, dopisek.
1: No i oczywiście muzyczna fala wspomnień.
0: Ale jakby komuś się chciało na przykład 3 serduszka dać, to będzie wiadomo, że to też do Halinki. No też, też. Jesteśmy i już pozdrawiamy. Witam serdecznie i słonecznie z uśmiechem. Życzę miłego dnia oraz całego tygodnia w dobrym humorku, smacznej kawusi, Genovefa życzę. Dzień dobry, Radio Konin FM 104.1. Cudownej niedzieli życzę wszystkim. Takie życzenie od Haliny.
1: Ja oczywiście też Piusia Sobczaka Sparkowej chyba nie pozdrawiałam, nie wiem teraz.
0: Chyba nie.
1: Nie, nie. Stanisław Sojka, Tolerancja oraz grupa King, Dandy.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?

0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
4: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym Second Hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u. Reklam.

0: Co tam, Haninka, znowu tak się rozbawiłaś? Przyznawaj mi się tu bez bicia. Jak na spowiedzi?
1: No, nie, nie.
0: Nie chcesz powiedzieć?
1: Nie, nie, nie.
0: Zostawiasz to na spowiedź. Dobrze, 19 minut po 11, niedziela, z muzyczną falą wspomnień trwa. Pozdrowienia. Kochana mamo, w dniu twoich urodzin życzymy ci niekończącej się radości, zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń i tylu szczęśliwych chwil, ile gwiazd na niebie. Dziękujemy za twoją miłość, cierpliwość i za to, że zawsze jesteś przy nas. Kochamy cię najmocniej na świecie. Z okazji nadchodzących urodzin dla mamy Elżbiety życzenia składają dzieci Sylwia, Monika, Patryk i Julka oraz wnuczek Oliwier. Jeszcze pozdrowienia z powitaniem, serdeczne pozdrowienia, życzenia miłej niedzieli od Grzegorza.
1: Zaśpiewa teraz wino, mamy nalone, jak ja mówię.
0: Mamy nalane rosół, bo to niedziela.
1: Bobby Solo w utworze Siesta.
0: A po tym obiedzie Siesta.
1: Tak.

0: szpiry gazowe.
1: Co tam się działo na końcu w tej sieście?
0: Wiesz, celowo takie, wiesz, zniekształcenie głosu.
1: Się pojawiło, tak?
0: No, znaczy tak, jest w nagraniu oryginalnym, tak.
1: I tak się zdarza, i tak jest. No to teraz zdarzają się na naszej antenie pozdrowienia od Bożeny. Dzień dobry, pozdrawiam słuchaczy prowadzących. Życzę wszystkim bez wyjątku spokojnej niedzieli. Życzenia dla Antosia Dobrzyckiego od cioci Karoliny. Jesteś cioci najukochańszym chrześniakiem i bardzo cię wszyscy kochamy. PS, bądź dziś grzeczny dla babci. A to często tak jest, że podobno babcie i dziadkowie to najbardziej rozpieszczają. No, mama zabroni, tata zabroni, wuja zabroni, ciocia zabroni, babcia z dziadkiem, hulaj dusza, piekła nie ma.
0: Jan Pietrzak, jasne niebo oraz czerwone, czerwono-czarni, chciałbym patrzeć na ciebie.

0: jak to, jak ja tutaj...
1: Czego się boisz?
0: Nie boję się niczego.
1: Niczego, twarda jesteś i tak
0: oczywiście
1: ma być.
0: Twarda i szczupła i chuda i sucha i to tylko widzisz, wszystko wyszło ze mnie.
1: A to masz niepotrzebne skreślić, czy jak, czy wszystko się zgadza? Nie, no bo czasami jak takie są, wiesz, pola do wyboru, no to jest niepotrzebne skreślić i zostawić, albo o, to co trzeba podkreślić, o.
0: To tak, to ten, kto się śmieje i cóż miło, bez miłości wart jest świat.
1: A, to już teraz przedstawiasz piosenki kolejne.
0: Tak.
1: Tak, to będziemy znowu po polsku. Grali wcześniej jednak życzenia z powitaniami serdecznymi od Haliny. Kolejne pozdrowienia to od Andrzeja. Witam z cieplutkiego Rychwała. Pozdrowienia dla prowadzących wszystkich słuchaczy, życząc miłej i spokojnej niedzieli. Takie pozdrowienia przesyłam. To już
0: zapowiedziałam, gramy. Proszę, gramy.

0: Muzyczna fala wspomnień.
1: To bez miłości wart jest świat, to tak jak bez słoneczka kwiat, jak rybka bez wody.

dasz radę, bez forsy dasz radę, lecz bez miłości trudno żyć. Niech sobie ludzie o miłości plotą trzy po trzy, że ma dużo ciemnych stron, że to jest za życia zgon, a jednak bez niej w świecie jeszcze gorzej byłoby. I dlatego każdy z nas kochać chce, co bez miłości woli.

i można także żyć i mimo to szczęśliwym być. Bez ludzi dasz radę, bez forsy dasz radę, lecz bez miłości trudno żyć. Na świecie każdy człowiek o coś stara się i dba. Ten pieniędzy dużo chce, ten chce sławą upić się, lecz w pewnej chwili każdy odda chętnie to, co ma. Za maleńki jeden dźwięk kocham cię, bo bez miłości wad jest świat. To tak jak bez słoneczka kwiat, jak rybka bez wody, Mahomet bez brody, to tylko strata młodych lat. Bez wódki można także żyć i mimo to szczęśliwym być. Bez ludzi dasz radę, bez forsy dasz radę, lecz bez miłości trudno żyć.

0: można także żyć. I mimo to szczęśliwym być. Bez ludzi dasz radę, bez forsy dasz radę, lecz bez miłości trudno żyć.
1: Taka naprawdę czyszcząca, mocno płyta.
2: Ja tutaj mam napisane, Haninka, że to z roku 1934, z filmu Antek Policjmeister.
1: O, tego to wiesz,
2: już takiego przedwojennego czarno-białego filmu.
1: Zaskoczyłeś mnie, bo jakoś się nie doczytałam.
2: Tak tutaj mam to tak zapisane. Dokładnie 20 minut do 12. Kolejne pozdrowienia od Karoliny tym razem. Pozdrawiam słuchaczy Radia Konin FM. Od Lili, naszej stałej słuchaczki, tylko samych szczęśliwych chwil na następne dni lata dla prowadzących, dla wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam.
1: Zespół à la carte, River Blue, czyli coś z rzeką.

0: jeżeli państwo spędzili z nami tutaj mile czas, to jeszcze polecam do godziny 14 Wojtusia. A ja się pożegnam, prawda?
1: Tak, zbliżamy się do godziny 12. Czas kończyć muzyczną falę wspomnień, ale po 12 z pozdrowieniami zostajemy i do tego jeszcze dorzucamy muzyczne dedykacje, bowiem po 12 radiowy koncert życzeń i muzyczne dedykacje można już do nas przekazywać, które chcecie po 12 zaprezentować. A muzyczna fala wspomnień dzisiaj już powoli się kończy.
0: Tak, jeszcze usłyszą państwo utwory. Dziękuję za realizację Wojtusiowi. A państwu
1: do usług.
0: Miłego, miłego, słonecznego, pogodnego tygodnia. Do następnej niedzieli mówię symbolicznie papa.
1: Halinka za tydzień po 10 w niedzielę jest, ja również będę. A teraz na koniec Jacek Lech, tak?
0: Jacek Lech, 20 lat, może mniej.
1: Sobie powspominamy, jak
0: ballada,
1: to było.
0: I ballada o balladzie. Prolog do ballad. O, Maryla Rudowicz. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Nie miałem prawie nic.

0: Iran stawia Amerykanom warunki odblokowania cieśniny Ormus. W Tatrach turyści szukają chłody w stawach, za kąpiel grożą mandaty. Zajrzymy też za chwilę na ćwiczenia przed przyszłotygodniową defiladą z okazji święta polskiego wojska.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pierzchoła. Iran zapowiedział, że otworzy cieśninę Ormus, jeśli USA przestaną blokować irańskie porty, wycofają swoje siły z regionu i wypłacą odszkodowania wojenne. Za tydzień mija termin 60-dniowego porozumienia na wynegocjowanie końcowego układu, chociaż może zostać przedłużony. Odblokowanie cieśniny miałoby duży wpływ na transport ropy i ceny paliw. To z pewnością ucieszyłoby kierowców. Ale już teraz jest światełko w tunelu, jeśli chodzi o ceny paliw. Te mają w przyszłym tygodniu spadać. Najbardziej stanieje benzyna, mówi analityczka rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Spodziewamy się korekty do 20 groszy na litrze.
0: Olej napędowy powinien być tańszy o 10 groszy. W przypadku autogazu zapłacimy mniej o 2 grosze za litr. Obniżki wynikają ze spadku cen w hurcie. Podczas upałów turyści wchodzą do tatrzańskich stawów, szukając ochłody. Jednak jak przypomina Tatrzański Park Narodowy, kąpiel w nich jest zabroniona. Mandat za takie wykroczenie może wynieść do 1000 zł, a po słowackiej stronie Tatr do 300 euro. W ostatnim czasie Straż Parku interweniowała m.in. wobec dwóch turystów, którzy zeszli ze znakowanego szlaku i kąpali się w czarnym stawie gąsienicowym. 1800 żołnierzy w kolumnach marszowych, 300 sztuk sprzętu bojowego na gąsienicach i kołach, na powietrzu około 60 samolotów i śmigłowców. To defilada na święto Wojska Polskiego w liczbach. Odbędzie się za tydzień, a dziś w nocy i rano w Warszawie wszystko dokładnie przećwiczono.
3: Pod oddziały baczność!
4: Tak potężne pojazdy jak czołgi, no zawsze robią duże wrażenie. Zaskakujące jest to, że są bardzo ciche w stosunku do dawnych, które tam ziały dymem, hałasowały. Tutaj praktycznie były to jedne z cichszych pojazdów.
5: Chyba chłopcy nigdy nie wyjdą z facetów.
4: Zdecydowanie nie.
6: Na mnie bardzo zrobiły wrażenie czołgi, dlatego że nigdy ich nie widziałam.
5: Chciało ci się tak rano wstawać?
6: No trochę nie, ale wstałam.
5: I warto było?
6: Tak.
7: Pojazdy różnej wielkości, zarówno gąsienicowe, jak i kołowe, ale będzie tego 300 sztuk.
0: Wojsko zapewnia, że za tydzień, 15 sierpnia, odbędzie się największa z dotychczasowych defilad.
1: Konin FM. Pogoda.
8: W ostatnim czasie przeważnie na niebie mamy słońce i to też słońce powodujące wysokie temperatury. Bardzo mało opadów i te opady przydałyby się na pewno. Jutro według synoptyków jest szansa na przelotne opady deszczu oraz burze. Jest też szansa na to, że jeżeli ktoś w przyszłym tygodniu ma urlop, to będzie cieszył się z dużej ilości słońca, bowiem od wtorku, środy praktycznie bezchmurne niebo. Na koniec następnego tygodnia też wzrost temperatury, gdy we wtorek tylko maksymalnie plus 21-22, to już w sobotę, świętującą sobotę w subregionie konińskim, możemy mieć 33 stopnie na plusie.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

115-104. Dla odpoczywających na działkach w Żychlinie po wczorajszej imprezie prośba o Rutrisie Magnil, to już zagraliśmy. Skolim, daj mi jedno słowo dla fanów Skolima od Tajemniczej. Proszę o Zalię w utworze Dopóki mi się nie znudzisz, to dla tych, którzy dzisiaj muszą walczyć z bólem głowy. Dla pięknej Żanety prośba o akcent Mała Figlarka. Pozdrawiam całą rodzinę, siostrzeńcu Wiktorię, Kamilę, Kamila, mamę Grażynę, szwagra Roberta, brata Zbyszka, Artura i siostrę Żanettę. Proszę o piosenkę Imprez Mój Cały Świat. Witajcie kochani w tą słoneczną niedzielę sierpnia. Pozdrawiam was z wszystkich. Moją mamę Ulę, jak co niedzielę Jacka, który ze mną was słucha. Pozdrawiam też swoje wnuczki Pole i Igę, które zaraziłam piosenką, o którą proszę, Kawa z Diabłem. Pozdrawia Elżbieta z Kazimierza Biskupiego. To już teraz będziemy grać kolejne piosenki. Rozpoczęliśmy akcentem i Lutricio Magnil. Teraz będzie Zalia z Kolim, no i też pojawi się ta Kawa z Diabłem.

0: ciebie jeszcze zabiję.
1: Konin FM.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda.

0: mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa. Bez bólu głowy.
1: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu. Zawodził. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
4: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
5: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w galerii nad jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej, wybierz lepiej. Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się! Liczba bransoletek jest ograniczona.

Słoneczna sierpniowa niedziela na antenie Konin FM. To oczywiście czas na pozdrowienia z muzycznymi dedykacjami. Za chwilę kolejne piosenki, wcześniej jednak życzenia. Pozdrowienia dla Radyjka oraz ukochanej rodzinki, którzy mnie tak wczoraj ugościli. Pozdrawia Karol z Żgowa. Dajcie coś na obudzenie. Dr. Alban, long time ago. Pozdrawiam całe radio i prowadzącego. Pozdrawiam całą rodzinkę. Proszę o Milano Adela. Pozdrawiam prowadzących i słuchaczy. Proszę o imprez Cud Dziewczyna. 511 115 104. Pod ten numer dzwońcie z życzeniami muzycznymi, dedykacjami. Piszcie SMS numer 7168 Konin FM na początku. Koszt złoty 23. Pamiętajcie też o mailu, adresę fala@konin.fm. No i pamiętajcie też oczywiście o Messengerze. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Dr. Alban, Milano i Impres. Już teraz gramy, później wracamy z kolejnymi życzeniami.

Zespół imprez i cud, dziewczyna na antenie Konin FM. Godzina która? 24 minuty nam zostały do godziny 13. To najwyższa pora na kolejne pozdrowienia w radiowym koncercie życzeń. Dla Doroty Kreft z okazji imienin wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, dużo zdrówka, samych pięknych dni życzy siostra Krystyna, prosząc o Piotra Jurkiewicza, Kochaj życie, kochaj chwilę. Pozdrowionka dla mojej złośnicy Aldonki, wiesz, że ciebie kocham i proszę piosenki Kwestia 07 Poemat. Pozdrawiam serdecznie chłopaków z transportu medycznego, proszę utwór Stare Miasto, to od Mateusza. 511 115 104, cały czas dzwońcie z życzeniami, cały czas też piszcie SMS-y. Życzenia i muzyczne dedykacje to SMS wysłany na numer 7168 Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23, piszcie też maila, adres fala@konin.fm oraz wiadomości na Messengera naszego radiowego, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Piotr Jurkiewicz, Kwestia 07, no i piosenka o gminie Stare Miasto już teraz na naszej antenie.

0: Dzisiaj będzie pyszny obiad.
1: A czemu się ubierasz?
0: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
1: A dzieci?
0: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
1: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
0: I duży parking.
1: To idealne miejsce.
0: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl. Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u. Reklama.
2: Witam po raz kolejny, witam po raz ostatni w tej godzinie, ale spokojnie do 14. Radiowy koncert życzeń trwa. Do życzeń i muzycznych dedykacji już przechodzimy. Słodkie buziaczki dla dziadków z Żychlina przesyłają słodkie dziewczynki Śnieżynki. Wnuczki z Koszalina prosimy o czarne Alibabo. Pozdrawiam ze specjalną dedykacją dla Mirka. Proszę o piosenkę z Kolim, Zenek, Martyniuk. I też jeszcze w tym trio Rider w utworze Love. Można prosić dla wnuczusia Digi Digi. Pozdrawia dziadzia Karol z Żgowa. Dla Kasi, co zaczyna urlop, proszę o Voyage, Voyage. Kamil przesyła muzyczną prośbę o Boys, Bawmy się. 511, 115, 104, dzwońcie z życzeniami i muzycznymi dedykacjami. Tak samo możecie pisać. Pisać SMS-y. Numer naszej bramki 7168 Konin FM. Na początku koszt SMS-a złoty 23. Piszcie też maile, adresy fala@konin.fm oraz wiadomości na Messengera naszego radiowego. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Do 13. Andrzej Zaucha, Czarny Alibabo. Później Skolim, Zenek, Martyniuk i tak jak mówiłem jeszcze Rider w utworze Love. Przed godziną 13 jeszcze Ryszard Rynkowski się pojawi w utworze Szczęśliwej Drogi Już Czas. Po 13 Digi Digi Digi oraz też Voyage, Voyage.

0: Rolnik, który zaorał asfalt z zarzutem zniszczenia mienia o znacznej wartości. Baleń zauważony w okolicach Międzyzdrojów, eskortowany. Nad Polską będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie słońca.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pierzchała. Rolnik, który zaorał asfalt w Gliwicach, usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Prokuratura skierowała też do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt dla tego mężczyzny. Przedwczoraj 60-latek wjechał ciągnikiem na świeżo położony asfalt i pługiem zniszczył około 200 metrów jezdni. Zniszczona została zarówno warstwa asfaltu, jak i podbudowa. Drogowcy wycenili straty na 400 tysięcy złotych. Mężczyzna twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Władze Gliwic przekonują, że działka w całości należy do miasta. Wieloryb zauważony wczoraj w okolicy kąpieliska w Międzyzdrojach odpłynął pod eskortą łodzi Wopru na wody Wolińskiego Parku Narodowego. Ssak nie był zaplątany w żadne sieci. Wygląda więc na to, że podpłynął do brzegu zupełnie swobodnie. Teraz znajduje się 800 metrów dalej, gdzie, jak usłyszeliśmy od prowadzących akcję, nie mogą pływać jednostki motorowodne, ani nie mogą latać drony. Wieloryb będzie miał spokój. To kolejne tego typu zdarzenie. Półtora roku temu, kilkaset metrów od bazy rybackiej w Międzyzdrojach, zauważono zaplątanego w sieci prawie 10-metrowego walenia. Wielkie morskie ssaki bardzo rzadko pojawiały się w Bałtyku, ale od kilku lat regularnie zdarzają się przypadki, kiedy wieloryby błądzą i przez cieśniny duńskie wpływają w okolice Wyspy Rugi i Zatoki Pomorskiej. Nad Polską będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie słońca. Stanie się to w środę. Żeby cieszyć się tym widowiskiem, trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa. Paulina Nawrocka.
2: Patrzenie bezpośrednio na słońce to nie jest dobry pomysł, mówi Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.
3: Najbardziej przydadzą się specjalne okulary z folią, z odpowiednim filtrem certyfikowanym. Natomiast jeżeli nie mamy takich okularów, a posiadamy na przykład lornetkę, to wtedy dobrze jest użyć tak zwanej metody projekcji. Przez lornetkę przepuścić światło słońca na jakiś ekran za tą lornetką. Broń Boże, nie patrzeć nigdy przez lornetkę na słońce.
2: Także teleskop bez odpowiednich zabezpieczeń może być niebezpieczny, mówi Wiktor Sala ze Studenckiego Koła Naukowego Fizyków Bozon.
4: Teleskop służy głównie do tego, żeby widzieć nocne niebo jaśniej, no a słońce już dosyć jasne jest. W związku z czym trzeba uważać, w momencie też, gdy ktoś ma plastikowy teleskop, może się okazać, że te soczewki się po prostu stopią.
2: Zjawisko rozpocznie się około 19.15. Maksimum przypadnie tuż przed zachodem słońca.
0: W środę i będziemy o tym jeszcze nie raz przypominać.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Czyli w środę zaćmienie słońca. Do tego czasu słońce króluje na niebie. Dzisiaj króluje i przynosi wysokie temperatury. Teraz na termometrach 26 stopni. Temperatura może wzrosnąć nawet do 28. Jutro 30 też się może pojawić. Jutro burze i przelotne opady deszczu prognozowane dla wschodniej Wielkopolski. Później znowu gorąco. Na koniec tygodnia, na weekend sierpniowy kolejny, temperatura ma przekroczyć plus 30 stopni.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Druga godzina radiowego koncertu życzeń rozpoczęta. Do 13.50 czekam na wasze życzenia. Jeszcze cały czas też czekam na muzyczne dedykacje do realizacji. Radiowy koncert życzeń na antenie Konin FM do 14. Jak się kontaktować? 511 115 104 pod ten numer dzwońcie. I telefon dzwoni, próbujemy. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Wojtku.
0: Witam serdecznie, pani Basiu.
1: Tak, ja też witam. Chciałabym złożyć gorące życzenia zdrowia i szczęścia Jackowi Buczkowskiemu z Koźminka z okazji zbliżających się urodzin i imienin i podziękować mu za wspaniałą opiekę nad moimi wnukami Lilką i Jasiem. I proszę o piosenkę Polej, bracie, polej.
0: Już notuję. Polej, bracie, polej.
1: Tak, zespół Masters chyba, tak?
0: Tak, też tak kojarzę.
1: Tak, pozdrawiam gorąco wszystkich pracowników Radia Konin. Dziękuję bardzo.
0: Również pani Basiu pozdrawiamy i udanych wakacji jeszcze życzymy, bo to w końcu wakacje. Każdy z nas ma przecież.
1: Tak, dziękuję.
0: Do usłyszenia. To była nasza wierna radiosłuchaczka pani Basia. Kolejne pozdrowienia, gorące, to za chwilkę, ale wcześniej jeszcze cały czas jak się kontaktować telefonicznie, jak słyszeliście, bez problemu można przekazywać, można też bez problemu wysyłać SMS-y na naszą bramkę numer 7168. Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Piszcie też wiadomości na maila, adresę fala@konin.fm oraz Messenger nasz radiowy, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. To już kolejne życzenia, gorące pozdrowienia dla wnuczek Zuzi, Niny i Weronisi oraz suczki Roxy, które z Koszalina przyjechały na wakacje do Żychlina, przesyła babcia Iwonka i dziadziu Kaziu. Proszę za Natalię Kukulską, mój dziadek dał mi psa. Domyślam się, że chodzi o utwór Puszek Okruszek, to za chwilę będziemy grać. Życzenia dla pielgrzymki z Liskowa i Ani Stuliszkowa od Piotra i Jolanty Szulców z Smaszewa, Ryszard Rynkowski, szczęśliwej drogi, już czas. Pozdrowienia

0: Orlin FM. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko!
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona. Szukasz nowego auta? To idealny moment.

przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

Kolejne pozdrowienia już na naszej antenie. Czas z nimi wystartować, czas je zaprezentować. Już jesteśmy z nimi, bo teraz długie życzenia dla cioci Lilki i wuja Jerzego, państwa Glapiński, którzy są na wakacjach w Rychwale. Życzymy ci, aby kolejne lata były pełne miłości, rodzinnego ciepła, podróży, spotkań i niezapomnianych chwil. Niech zawsze otaczają cię ludzie, którzy cię kochają i doceniają. Wujkowi z okazji jego 80. urodzin również składamy najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, pogody, ducha, sił i samych szczęśliwych dni. Niech wasza wspólna droga przez życie będzie nadal pełna miłości, wzajemnego wsparcia i pięknych wspomnień życzy rodzinka Dykta z Żurawina. Pozdrowienia dla wszystkich grillowiczów z działek w Żychlinie, w szczególności podziękowania dla mamy Honoraty i taty Mirka za zaproszenie i pyszny obiad i rodzinne spotkanie. Proszę o parostatkiem w piękny rejs Krawczyka. Proszę o piosenkę z tamtych lat, z pozdrowieniami dla taty, to od Wiktorii. Z okazji dzisiejszych urodzin dla Waldemara Frontczaka, wszystkiego najlepszego, co się szczęściem zwie. Dużo zdrówka, samych pięknych, słonecznych dni, dużo radości życzy teściowa, prosząc o Golden Mix, wielką zabawę. Dla wszystkich normalnych prośba o coś werby, to od Karoliny. Przyjmuję cały czas jeszcze pozdrowienia, jeśli chodzi o muzyczne dedykacje, to już playlista do godziny 14 zapełniona. Ale cały czas możecie pozdrawiać, także kontaktujcie się tutaj ze studiem 511-115-104. Pod ten numer dzwońcie, smsy to 7168 Konin FM na początku w treści. Koszt smsa złoty 23, Messenger Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Krzysztof Krawczyk, Masters i piosenka z tamtych lat już na naszej antenie.

Piosenka z tamtych lat, cały czas jestem ciekawy, o które tamte lata chodzi, czy to te sprzed, nie wiem, 2-5, czy może 20 albo 25. To za nami, przed nami kolejne pozdrowienia od Pauliny. Dla słuchaczy proszę o DJ Tonka She Knows You. Dla Agusi od Tomka proszę o utwór Zatańcuję z Tobą Tango T. Nie udało mi się na razie takiego utworu znaleźć. Z okazji minionych imienin dla Dorotki wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka i spełnienia wszystkich marzeń życzy siostra Ewa i tata Franciszek Sondej. Proszę o nauczycielkę tańca. Dla Henia z Rzychlina słodkie buziaczki na tę niedzielę. Pozdrowienia również dla słuchaczy od Jolanty. Jeszcze od Doroty dla pana Remigiusza prośba o piosenkę O kopalni. Cały czas przyjmuję życzenia, jeśli chodzi o muzyczne dedykacje, to już playlista do 14 zapełniona. 511 115 104 możecie dzwonić, możecie pisać SMS numer bramki 7168 Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Piszcie też wiadomości na Messengera Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Wielka zabawa. Już teraz Adam Hrola i Golden Mix. Później zamilkła kopalnia i DJ

0: Konin FM. Konin FM.
1: Kolejne pozdrowienia już prezentujemy, już zaczynamy. Dla Julii Śliwińskiej z okazji 15 urodzin wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, radości, uśmiechu na twarzy, samych radosnych i pogodnych dni w życiu życzy ciocia Grażyna. Proszę o Don't Break My Heart, Eltona Johna, to prosi Zuzia z siostrami. Dla Doroty Budzińskiej życzenia dużo zdrowia, szczęścia, wyrozumiałości od przyjaciela Przemysława. Proszę o Krawczyka, graliśmy już. Dla Teresy Szpak z Goliny z ulicy Poprzecznej od córki Eli życzenia zdrowia. Dużej ilości zdrowia, żeby wszystko było dobrze. Proszę o Wiktora Dydułę, to od Julii, tam słońce, gdzie my, z dedykacją dla Małgorzaty. Jeszcze pozdrowienia dla wszystkich rolników, którzy mają żniwa w tym pięknym dniu w naszej pięknej Wielkopolsce, od Mariusza. Jeszcze przez chwilę czekam na wasze pozdrowienia. Przypominam, muzycznych dedykacji już nie przyjmuję, bo playlista do 14 zapełniona, ale jeszcze macie chwilę, żeby przesłać życzenia. Teraz nauczycielka tańca i później Elton John.

Zbliżamy się już do godziny 14. Ostatnie pozdrowienia dziś na naszej antenie prezentujemy. Proszę o piosenkę Las Vegas bądź dziewczyną. Już wiadomo, muzycznych dedykacji nie spełnimy dzisiaj. W piątek obchodzić urodziny będzie żona Teresa. Życzenia najserdeczniejsze. Dużo zdrówka od męża Jacka Śmigielskiego. Dla Daniela i Iwony, wnuków Franka i Oliwki z gorącej Chorwacji, życzy babcia Halina z Głowiewa i babcia Ela z Konina. Co na koniec? Wiktor Dyduła i spróbujemy werbę jeszcze zmieścić. Dziękuję za dzisiaj. Dziękuję za wszelkie formy kontaktu. Wszystkie formy kontaktu, czyli telefony, SMS-y, maile i wiadomości na Messengerze naszym radiowym. Dziękuję i zapraszam oczywiście za tydzień od 10 w imieniu swoim i niezastąpionej Halinki Walusiak. Muzyczna fala wspomnień. Wtedy pozdrawiamy. A od godziny 12 radiowy koncert życzeń, czyli poza pozdrowieniami również przesyłamy muzyczne dedykacje. Wojtek Maciejewski mówi do usłyszenia do przyszłej niedzieli. Jeszcze sobie urlopuję. Za tydzień w niedzielę jestem z wami od godziny 10. Uważajcie na siebie, trzymajcie się ciepło i oczywiście bye bye.

0: sześciu młodych kolarzy trafiło do szpitala po kraksie na trasie wyścigu. Jest zielone światło dla IPN-u na poszukiwania kolejnych polskich ofiar Wołynia. Szlachetna paczka szuka kilku tysięcy wolontariuszy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pierzchała. Sześciu młodych kolarzy trafiło do szpitala po kraksie na trasie wyścigu. Działo się to w Kijewie Królewskim w województwie kujawsko-pomorskim. Na terenie gminy odbywał się szosowy wyścig 21. Memoriał imienia Wojciecha Paducha. Na drogę przewróciło się w sumie kilkunastu młodych kolarzy. Najciężej rannych zabrało pogotowie oraz śmigłowiec LPR-u. Zielone światło dla Instytutu Pamięci Narodowej na poszukiwania kolejnych polskich ofiar Wołynia. Strona ukraińska zgodziła się na ekshumację w Hucie Pieniackiej i w Ugłach. W kolejce czeka jeszcze 12 innych wniosków, mówi zastępca prezesa IPN-u Karol Polejowski.
2: Czekamy na rozpatrzenie tych wniosków przez stronę ukraińską. Opieramy się tutaj z nadzieją na deklaracji prezydenta Władimira Zełenskiego, który zapowiedział między innymi przyspieszenie całej procedury wydawania zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje.
0: IPN przewiduje, że prace na terenie Huty Pieniackiej, gdzie ukraińscy nacjonaliści zabili około 850 Polaków, mogłyby ruszyć wiosną przyszłego roku. W tym tygodniu zakończono ekshumację w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, gdzie odnaleziono szczątki 55 ofiar, w tym 26 dzieci. Stowarzyszenie Wiosna, które co roku organizuje akcję Szlachetna Paczka, szuka wolontariuszy. Potrzeba ich jeszcze kilku tysięcy, aby w grudniu przedświątecznie móc zorganizować weekend cudów i dostarczyć paczki z darami dla najbardziej potrzebujących rodzin czy samotnych seniorów. Pan Arek od lat jest jednym z wolontariuszy. Jak mówi, obecny okres jest kluczowy, bo wtedy poznaje się rodziny, które potrzebują wsparcia.
3: Generalnie praca wolontariusza polega na tym, na przede wszystkim na spotykaniach się z rodzinami, na weryfikowaniu ich aktualnej sytuacji życiowej, na rozmowie, na dawaniu wsparcia. My jako wolontariusze odwiedzamy rodziny, ale to nie są rodziny, nie wiem, znajome i tak dalej, tylko które trafiają do nas z bazy danych.
0: Każda osoba rozpoczynająca wolontariat przechodzi szkolenie, otrzymuje praktyczne materiały i wsparcie doświadczonego zespołu Szlachetnej Paczki.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Popołudnie i wieczór w całym kraju pogodne. Na termometrach od 22 stopni na wybrzeżu do 31 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Jutro jeszcze cieplej, bo temperatura w całej Polsce na ogół od 30 do 33 stopni. Będzie pogodnie, ale też mogą pojawić się opady deszczu i miejscami burze.

0: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: pani Goździkowa. Dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
1: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
4: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u. Reklama.

0: walczy o życie chłopiec, który wpadł do zbiornika przeciwpożarowego. W ponad 20 miastach dzisiaj manifestacje przeciwko przemocy. Wracający z nadmorza stoją w ogromnych korkach. Powiem zaraz, gdzie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pierzchała. Krytyczny jest stan chłopca po wypadku w zbiorniku przeciwpożarowym w Szczecinie. Do wypadku doszło wczoraj po południu. Bracia, 9- i 11-latek, przeszli przez płot i bawili się koło zbiornika. W czasie zabawy jeden z nich wpadł do wody, a drugi próbował go ratować. Świadkami byli przypadkowi przechodnie, którzy pomogli tonącym dzieciom wydostać się z wody. Wymagały reanimacji i na miejscu szybko pojawiło się pogotowie. Jedno z dzieci jest w dobrym stanie, drugie walczy o życie w szpitalu. Przeciwko przemocy wobec obywateli Ukrainy czy Białorusi są dzisiaj manifestacje w wielu miastach pod hasłami stop przemocy, nie bądźmy obojętni, czy sąsiad sąsiadowi sąsiadem. To odpowiedź na wiele w ostatnim czasie informacji o atakach na tle narodowościowym na ulicach polskich miast. Na manifestację we Wrocławiu przyszła m.in. Anastazja z Białorusi, pobita w taksówce przez pasażerkę.
2: Tylko za akcent, niestety. To była zaatakowana w samochodzie. Pracowała jako taksówkarzka. Jakieś ataki od pani.
3: Wszędzie, czy to w mediach społecznościowych, czy w internecie.
4: Wszyscy hejterzy się odzywają, wszystkie ruskie boty się odzywają i absolutnie istnieje konieczność wychodzenia w przestrzeń publiczną.
5: Zbiera coraz bardziej ta nienawiść do ludzi. No i chcemy wyjść, stanąć, zaprotestować, bo to jest coś, co nas boli.
0: Tak to wyglądało we Wrocławiu. Manifestacje przeciwko przemocy na tle narodowościowym są dzisiaj w ponad 20 miastach, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Opolu, Gliwicach, Jeleniej Górze, Kielcach, Kołobrzegu czy Olsztynie. Papież Leon XIV zaapelował do Rosji i Ukrainy o poszanowanie prawa humanitarnego i zaprzestanie ataków na cele cywilne. To pierwszy taki apel do obu stron wojny o przerwanie przemocy. Na ekspresowej trójce i autostradzie A6 w zachodniopomorskim ogromne zatory. Na trasie między Goleniowem a Szczecinem jest 8-kilometrowy korek, a dalej na autostradzie prowadzącej do przejścia granicznego w Kołbaskowie i zjazdu w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. Korek ma 5 kilometrów. Trwają powroty z nadmorza.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Do końca dnia będzie pogodnie. Na termometrach od 22 stopni na wybrzeżu do 31 na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. Jutro cieplej, na ogół od 30 do 33 stopni. Chłodniej tylko na północy i na Podhalu od 25 do 28. Może padać deszcz, czasem też zagrzmi.
1: Konin FM.

0: 5 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
5: A czemu się ubierasz?
4: Bo zjemy go w restauracji Hotelu Niagara.
5: A dzieci?
4: Dzieci też zjedzą w Hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
5: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
4: I duży parking.
5: To idealne miejsce.
4: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
6: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: Wieloryb pojawił się w okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach. Jest już bezpieczny. Nastolatkowie zatrzymani po napaści w Goleniowie staną przed sądem rodzinnym. Głośny poranek w Warszawie. O świcie odbyła się próba generalna wojskowej defilady.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Wierzchoła. Wieloryb pływał w okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach. Zwierzę zostało bezpiecznie odprowadzone na wody Wolińskiego Parku Narodowego przez ratowników WOPR i Błękitny Patrol WWF Polska. Trzeba było sprawdzić m.in. czy wieloryb nie zaplątał się w sieć i czy nie ciągnie za sobą jakiejś liny z kotwicą. Na szczęście okazało się, że nie, więc ten kilkumetrowy ssak morski mógł bezpiecznie wpłynąć na wody parku. Mówi Konrad Wrzecionkowski z Błękitnego Patrolu WWF Polska.
2: Trzeba pamiętać, że na terenie Wolińskiego Parku Narodowego obowiązuje zakaz pływania jednostek napędem silnikowym oraz lotu dronem, więc tam zwierzę miało więcej spokoju. Na dzień dzisiejszy, chwilę obecną, nie mamy nowych informacji na temat jego lokalizacji.
0: To nie pierwszy raz, gdy wieloryb pojawił się w Międzyzdrojach. W lutym zeszłego roku na plaży Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa ruszyła na pomoc zwierzęciu, które zaplątało się w rybacką sieć. Podejrzani o udział w napaści w Goleniowie na zachodnim Pomorzu dwaj 16-latkowie jeszcze dzisiaj staną przed sądem rodzinnym, poinformowała policja. Poszkodowany o rok starszy chłopak przebywa w szpitalu, gdzie trafił wczoraj z ranami kłutymi i śladami pobicia. Jego stan lekarze określają jako dobry. Policja nie ujawnia, jakie mogły być motywy działania napastników. To był głośny poranek w Warszawie. O świcie na Wisłostradzie odbyła się próba generalna defilady, która odbędzie się 15 sierpnia. Przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy i przejechało ponad 300 pojazdów. Mimo że było tak wcześnie, nie zabrakło widzów.
3: Trzeba było wcześniej wstać, natomiast było warto, było pusto, widać ludzi nie było za dużo.
4: Poznawała pani każdą sztukę sprzętu?
5: Ja nie, ale mąż jest lepiej zorientowany.
3: K2 mnie trochę zmyliło, bo jest dosyć podobny do Abramsa, a nie widziałem ich wcześniej na żywo.
6: Chcemy po prostu wyjść z jednostek, pokazać społeczeństwu, kim jesteśmy, co robimy, na czym pracujemy.
7: Od oddziały smoci!
0: Święto Wojska Polskiego do jednostek lądowych dołączą siły powietrzne, w tym po raz pierwszy samoloty F-35 na Zatoce Gdańskiej. Przedefiluje zaś 20 okrętów marynarki wojennej.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Wieczorem od zachodu zaczną nadciągać chmury i mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach nocą od 14 stopni na wschodzie i południu do 18 na zachodzie i wybrzeżu. Jutro ciepło, na ogół od 30 do 33 stopni, poza północą i Podhalem, bo tutaj 25 do 28.

0: Chcesz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
1: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
2: A czemu się ubierasz?
1: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
2: A dzieci?
1: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
2: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
1: I duży parking.
2: To idealne miejsce.
1: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.

0: Duży ruch na drogach, szczególnie na trasach prowadzących znad morza. Wisła w Warszawie pobiła rekordy, wody jest mniej niż kiedykolwiek dotąd zmierzono. Lasy są pełne grzybów, głównie kurek, podgrzybków i koźlarzy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pierzchała. Zapaliła się ciężarówka przewożąca zboże. Kierowca opuścił kabinę pojazdu przed przejazdem strażaków. Nic mu się nie stało. Gdy straż dojechała, pożar już był w pełni rozwinięty. Kabina została spalona. Dzieje się to w Warmińsko-Mazurskiem na drodze krajowej nr 16 między Tarusami a Ruską Wsią. Trasa jest zablokowana. Na drogach w całym kraju obecnie duży ruch i sporo wypadków, m.in. na Dolnym Śląsku. Na autostradzie A4 przy węźle Kąty Wrocławskie osobówka zderzyła się z motocyklem. Z kolei w zachodniopomorskim wracający z nadmorza stoją w na ekspresowej trójce między Goleniowem a Szczecinem może być jeszcze 8-kilometrowy korek, a dalej na autostradzie A6 korek ma 5 kilometrów. Wisła w Warszawie pobiła rekordy. Wody jest mniej niż kiedykolwiek dotąd zmierzono. Na nadwiślańskich bulwarach zaledwie 103 cm. Rok temu zmieniono rzędną wodowskazu o metr. Gdyby nie to, na wodowskazie byłyby tylko 3 cm. To olbrzymi kłopot dla całego rzecznego ekosystemu, mówi hydrolog Paweł Staniszewski.
2: Mamy podwyższoną temperaturę w rzekach, niższe natlenienie. W konsekwencji wiąże się to również ze większym stężeniem nieczystości.
0: Sucho jest w wielu miejscach w Polsce. Stany wody poniżej minimum wskazuje około 30 stacji, a jutro znowu 30-stopniowe upały i tylko miejscami opady i burze. Lasy są pełne grzybów, głównie kurek, podgrzybków i koźlarzy. Na grzyby w okolice Wolsztyna wybrał się Adam Kaźmierczak. Towarzyszyła mu Mariola Mazur-Zielińska z wielkopolskiego sanepidu, która na co dzień udziela porad grzybowych.
3: Kolejny gołąbek?
4: Oczywiście.
3: Ale tak się schował.
4: Następny gołąbek. Obok mamy kolejny gatunek.
3: A chuby można zbierać i przynosić do państwa, do poradni?
4: Tak, jak najbardziej. Takim gatunkiem grzyba nadrzewnego jest żółciak siarkowy. I to jest grzyb bardzo ciekawy.
3: Ja też słyszałem, że bardzo smaczny.
4: Bardzo smaczny, tak. W smaku przypominający kurczaka. Zresztą też jego nazwa z języka angielskiego fake chicken.
0: Poradnie grzybowe funkcjonują w większości wojewódzkich stacji sanepidu w kraju, a także przy wielu powiatowych i są one całoroczne. Zachęcamy do korzystania.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro pogodnie i bez opadów będzie na wschodzie i południu, gdzie indziej więcej chmur i mogą pojawić się przelotne deszcze oraz burze, miejscami z gradem. Na termometrach w poniedziałek na ogół od 30 do 33 stopni chłodniej na północy i Podhalu, od 25 do 28, a najchłodniej na wschodnim wybrzeżu, 22 stopnie.

0: Senin FM.
1: Reklama. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

Tańcuję w dyskotece. Jestem jokejem, szmulę gram. Przyjdźcie popatrzeć, jak tu tańczą. Obłędna sprawa, mówię wam. Jestem jokejem.

0: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: FM 104.1. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Konin FM.

browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.